dworzec kolejowy. Każdy kupił sobie bilet w nim, lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy?

Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił.

0: trwa audycja pół na pół, 50 na 50, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na wasze uwagi, komentarze, zastrzeżenia. Nowa sytuacja zaistniała na polskiej scenie rockowej w roku 1983. Zespół Republika wydał swój pierwszy album w Poltonie, album Nowe Sytuacje, piosenka Znak Równości, muzyka, śpiew i słowa Grzegorz Ciechowski. Właśnie tą piosenką rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie z wami.
1: І цим альбомом «Нове ситуації» Республіка увірвалася на музичну сцену польську і вже звідти з тої сцени із перших рядів, ну, кілька добрих років їх не полишала, цих перших рядів музичної сцени.
0: Заслужене місце на п'єдестале, місце, очевидно, стале, бо то вже на завжди і на віки. Знак рівності, паритет, баланс, знак. В той спосіб підпровадили ми наше дійсніше слово дня.
1: А наше сьогоднішнє слово дня – значення.
0: Все має значення. Значення. Znaczenie, czyli według słownika języka polskiego PWN, po pierwsze myśl zawarta w czyjejś wypowiedzi, a nawet w czyimś zachowaniu. Po drugie, znaczenie to wartość czegoś, waga czegoś. Po trzecie, znaczenie to treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie. Znaczenie może być dosłowne, może być przenośne. Czasem mówimy coś w znaczeniu pejoratywnym, czyli negatywnym. Czasem jakiś gest ma znaczenie symboliczne, albo zdarzenie może mieć nawet znaczenie symboliczne. Czasem jeden symbol ma znaczenie jedno, a czasem jest wieloznaczny i ma tych znaczeń wiele, czasami nawet bardzo wiele. Doceniamy nieraz znaczenie gestu, słowa, wyrazu. Czasami niektórzy z nas uparcie nie rozumieją i musimy im wyjaśniać znaczenie czegoś.
1: Не дивись на мене так промовисто, а про многість і багатозначність ми із цією ситуацією зустрічаємося щодня, коли заглядаємо до словників і знайомимося самі, і вас теж знайомимо зі значеннями слів.
0: Так, стараємося zastanawiać nad prawdziwym, czasem pierwotnym znaczeniem słów. O znaczeniu kontynuując cytat, no właśnie, słownik języka polskiego podaje kilka znaczeń wyrazu. Znaczenie to już wiemy. Znaczenie jeszcze może być doniosłe, kolosalne, ogromne, szczególne, a może być też zupełnie małe, marginalne takie znaczenie, symboliczne. Jeszcze raz powtórzę. Znaczenie i prestiż, doniosłość i znaczenie. Można znaczenie mieć, można budować to, nabierać tego znaczenia przez lata, a można utracić znaczenie. Może utracić znaczenie i wpływy człowiek, jak również pewien symbol może być nieczytelny w innym kontekście, w innej sytuacji. Cytaty. Omawiany dokument ma wielkie znaczenie, gdyż ustala główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jak najbardziej słusznie. Inny cytat. Z zimowego utrzymania wyłączone są wszystkie.

0: łapczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

najzwyczajniej przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz cię dotknąć, wierzę, że jeszcze raz cię dotknę, że jeszcze raz mnie spotkasz.

0: i to jeszcze autorskich interpretacji pieśni ludowych, no to był taki podwójny debiut.
1: Власне, я запитала Башу Сонгін про 2012 рік, а саме тоді гурт «Сутарії», який ми теж знаємо з наших ефірів, виступив на конкурсі фолькової музики, де здобув другу нагороду. І вже раніше гурт «Сутарія», там грають і співають лише дівчата, мав досвід сценічний у театрі «Гардженіце» під Любліном. І там теж вони співали і грали, але так насправді на новій традиції це був такий перший виступ. І як то було? Балось чи ще?
0: Стресувалися? Я була страшливо застресована. No bo wszystko było nowe. Odsłuch na scenie, mikrofonowanie, jakby trzeba było się oswoić z całą tą sytuacją właśnie takiego koncertu scenicznego. My nie miałyśmy o tym bladego pojęcia. No i do tego miałyśmy jakąś taką swoją wizję tego, jak opowiadać te historie poprzez muzykę, melodie tradycyjne, co okazało się dosyć, może nie tyle specyficzne, co takie świeże, nowe w kontekście właśnie grania na tej wodzie i tak dalej, więc było też dosyć zabawnie.
1: Так, «Сутарія» теж грає дуже цікаву музику з цікавими інструментами. Це я так від себе додам. І таком важливою частиною теж вашої музики і в різних теж альбомах є натура і вода. Mm-hmm. Mm-hmm. Для чого так є?
0: No raz, że generalnie natura i dla mnie osobiście woda, jestem bardzo wodnym stworzeniem. Przyroda jest super ważna i żeby być w przyrodzie, żeby się nią otaczać. Natomiast tak też czytamy tak naprawdę pieśń tradycyjną i muzykę ludową, że ona zawsze była, ona była i od człowieka, ale też i od przyrody. Wiele dźwięków, metafor ma swoje zakorzenienie właśnie w dźwiękach przyrody, w tym, jak ona wygląda w relacjach człowieka z przyrodą, ale też na przykład ze świata zwierząt, zachowań i tak dalej, więc jakby trudno być w oderwaniu od przyrody, tak czuję, pracując z muzyką ludową.
1: Так, я запитала про значення природи загалом і води у творчості гурту «Сутарі». І так, як ми сказали вже, те все, що оточує нас навколо, природа, яку ми маємо нагоду спостерігати, в якій ми просто є на щодень, вона вкорінена дуже у традиційні пісні, і це так насправді суть цього всього, тому так і гурт «Сутарі» інтерпретує свою музику. Олександра Тикарська, зараз питання до тебе. Ми вчора, я скажу так нашим слухачам, відкрили фестиваль «Нова традиція». Був дуже гарний вечір у студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана. І це був концерт двох гуртів, які отримали премію першого каналу Польського радіо. 2024 рік гурт «Грайбери» і «Юстина Яре» і «Елеганська капела» минулого року. І все це конкурс фолькової музики. І зараз, як мислиш, ten konkurs, czy on kształtuje w jakiś sposób to, co odbywa się na polskiej scenie folkowej w kolejnych latach? Mamy teraz, tak, 26 rok. I czy na przykład ten konkurs, który dzisiaj się odbywa i jutro, poznamy wyniki również jutro, czy on w jakiś sposób jakby mówi, co będzie dalej, co będzie się odbywało na poszczególnych festiwalach i nie tylko w Polsce? Czy ma to znaczenie?
2: Pytanie jest ważne, a odpowiedź jest prosta i oczywista. I brzmi tak. Najlepszym przykładem tego jest na przykład Basia, która tutaj siedzi z nami, z zespołu Sutari, która, jak sama powiedziała, miały debiut na nowej tradycji. I takich zespołów jest bardzo dużo, które miały debiut na nowej tradycji i które potem robią wspaniałą karierę muzyczną, ubarwiając nasz świat. No, dużo takich można wyliczać. Od razu mi przychodzi Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Mnóstwo składów, które potem idą w świat. I oczywiście te drogi różnie się kształtują. Niektórym zespołom udaje się naprawdę zajść daleko.

0: фіналістів з'являється в ефірі, і це теж дуже важливо. А з іншого боку, про те, що сказала наша гостя, це також те, як змінюється ця сцена. От 14 років тому сутарі виступали на новій традиції, а сьогодні ця сцена значно розвинулася і також дуже так розширилася. З'являється дуже багато нових елементів, наприклад, якісь електронне звучання, так, в багатьох гуртах, дуже багато цього сьогодні є. І ця сцена дійсно змінюється, але розуміння традиції, розуміння того коріння, звідки вся ця музика виникає, як вона трансформується, є основою. Олю, а як мислиш, це дійсно є теж цікаве в контексті музики фолькової для слухача? Єдинки чи двійки, проводиш аудиції на тих обох антенах, і власне вона теж бжмі. Але я стам цікава, чи то є так само, чи трохи інакше? Як ми можемо теж оповідати о тим, щоб то теж дотарло до слухача, щоб то не було власне таке стереотипове, стереотипове, як то повість, стереотиповий отбір, так, що якщо мовимо фольк, то значить, повідьмо, то, що є найчастіше так кранцьоне в телевізії радше, ж таке стереотипове дуже.
1: Ну, тутай хіба, мисля, що варто знову припомніти, що є різниця в тих поняттях, чим є музика традиційна, а чим є музика фолкова. Музика традиційна у нас в краю то розрізнення є дość сильне. Oczywiście jest związane z historią, z tym, co w czasach PRL-u robiła władza komunistyczna, wykorzystując folklor i muzykę ludową do pewnych działań, które były wykorzystywane, krótko mówiąc, politycznie. I muzyka tradycyjna była w tym w tle, była narzędziem i dopiero powrót taki do badania i do fascynacji muzyką tradycyjną obserwujemy od kilku dekad i to dzięki pracy i można powiedzieć naprawdę nadludzkim wysiłkom fascynatów, amatorów tej muzyki, ale na pewno ruchu, działaczy ruchu oddolnego. I Basia to na pewno potwierdza. Muzyka folkowa wyrosła na podstawie też fascynacji tymi ruchami, ale przede wszystkim też tym, jak muzykę tradycyjną traktują ludzie z innych krajów, przede wszystkim z Anglii, z krajów anglosaskich, także z Francji, bo słuchając muzyki stamtąd chyba my nauczyliśmy się, poznaliśmy, że może być coś takiego jak muzyka tradycyjna żywa. Żywa, reinterpretowana, w której każdy ma miejsce na siebie i też na robienie z nią tego, co on trochę chce i wyrażanie się poprzez nią. I to jest, myślę, clue muzyki folkowej, czyli korzystanie z naszych korzeni i z tradycji po to, żeby tworzyć własną formę wyrazu. Dlatego muzyka folkowa dzisiaj to moim zdaniem jest po prostu też muzyka, w której pozwalamy komuś tworzyć swoją historię i opowiadać swoją historię, w której akurat jest element tego, czym jest kultura ludowa. Ale pytałaś o to, jak możemy upowszechniać, tak? Czy z punktu widzenia jednej anteny, czy drugiej. Ja myślę, że z punktu widzenia radia naszym obowiązkiem i naszym przywilejem trochę jest umożliwianie w ogóle słuchaczom spotkania z muzyką, której nie znają i spotkania z jej twórcami i danie szansy tym twórcom, żeby opowiedzieli swoją historię, bo to, co każdego z nas przyciąga do muzyki, to jest jakaś historia, która stoi też za twórcą i za artystą, za zespołem. I uważam, że jeśli jest ta historia, no to każdą muzykę warto słuchać i na każdej antenie i wszędzie.
0: Bardzo, bardzo ciekawe to było i ja postaraję się dużo krótko
1: przepraszam, tak długo.
0: Tak, ale tak, це всі дуже важливі насправді питання, тому що я не випадково запиталася про такий своєрідний стереотип, тому що дуже часто, і це зрештою не тільки в Польщі, але й в Україні, і це змінюється дуже подібним чином, Але

0: Państwa audycja pół na pół, 50 na 50, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze uwagi, komentarze, zastrzeżenia. Nowa sytuacja zaistniała na polskiej scenie rockowej w roku 1983. Zespół Republika wydał swój pierwszy album w Poltonie, album Nowe Sytuacje, piosenka Znak Równości, muzyka, śpiew i słowa Grzegorz Ciechowski. Właśnie tą piosenką rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie z Wami.
1: І цим альбомом «Нове ситуації» Республіка увірвалася на музичну сцену польську і вже звідти з тої сцени із перших рядів, ну, кілька добрих років їх не полишала, цих перших рядів музичної сцени.
0: Заслужене місце на п'єдестале, місце очевидно стале, бо то już на завжди і на віки. Знак równości, parytet, balans, znak. В ten sposób podprowadziliśmy nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: А наше сьогоднішнє слово дня – значення.
0: Все має значення. Значення. Znaczenie, czyli według słownika języka polskiego PWN, po pierwsze myśl zawarta w czyjejś wypowiedzi, a nawet w czyimś zachowaniu. Po drugie, znaczenie to wartość czegoś, waga czegoś. Po trzecie, znaczenie to treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie. Znaczenie może być dosłowne, może być przenośne. Czasem mówimy coś w znaczeniu pejoratywnym, czyli negatywnym. Czasem jakiś gest ma znaczenie symboliczne, albo zdarzenie może mieć nawet znaczenie symboliczne. Czasem jeden symbol ma znaczenie jedno, a czasem jest wieloznaczny i ma tych znaczeń wiele, czasami nawet bardzo wiele. Doceniamy nieraz znaczenie gestu, słowa, wyrazu. Czasami niektórzy z nas uparcie nie rozumieją i musimy im wyjaśniać znaczenie czegoś.
1: Не дивись на мене так промовисто, а про многість і багатозначність ми із цією ситуацією зустрічаємося щодня, коли заглядаємо до словників і

Nasza Kora, czyli zespół Manam, płyta i piosenka Znaki Szczególne z roku 2004. Smutna piosenka, bywa i tak. Nadzieja, rozpacz, udręka i wina. Znaki Szczególne nie ma. Kto pamięta książeczkowe dowody osobiste? Była tam taka rubryka. Znaki Szczególne. Blizna na lewym ramieniu, na przykład znamie.

rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia, podajemy komuś eliksir życia. Myślimy nieraz o życiu wiecznym i w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej mówimy o cywilizacji życia, którą przeciwstawiamy cywilizacji śmierci. To tyle, myślę, słownikowo o życiu na początek naszej audycji.

0: В ефірі «Польське радіо для України» двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Гачковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
2: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
3: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт».
4: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь, тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
5: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіна і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
5: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników, w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
6: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji moich prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorivce pod Kijowem, 50 km od Kijowa. I tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład

0: tysięcy rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak, także ja się do nich zaliczam trochę, czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą, którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W tej trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam jest, tam cały czas, mówię to, to mi imponuje, pieniądz się kręci. Ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni. Mają jakiś tam, może ostatni grosz. Przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie. Ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę, czy przeżywają tę wojnę, nawet nie próbują, na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli, i to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać. Przyjdą, uderzą i wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość i że Ukraińcy są na to gotowi, że są że jakby ich środowisko jest gotowe. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Toreck, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności, że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów. Ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
1: No, jest metoda.
0: Coś ważnego.
1: W tym szaleństwie z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz. Kręci się pieniądz, kręci się też kultura i debata publiczna. Bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może mnie jeszcze jedno koroteńkie zapytanie do Chrystyny.
2: Proszę.
1: No i pro tebe też czytały w książce. Czym ty zajmowałaś się raniejsze?
2: Ja była architektorem, pracowała sobie, tam, chciała jakieś wysokie dosягnення, budowati хмарочоси. У мене була до війни, у мене була така мрія. Але я трошки підволонтерювала. На своєму балконі, на першому поверсі, я завжди, у мене завжди хтось жив. Це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят, або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родини. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І, ну, і треба було якось... Я насправді я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як знаєте, як подружжя. Ну, це...

0: Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. Mhm. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. No, a ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera to, co jest dla nich najważniejsze, zabiera tych, których najbardziej kochają, zabija ich, zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej 3-letniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, krzywdzą te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. No i tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat, i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle bardzo oczywiście, jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego... Czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam to myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny, chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie. I spodziewam się, że nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Wojciech говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марино, я хочу вас запитати.
2: Ale pisze też Wojciech Tochman pisze o zwierzętach i o ludziach i o takiej współpracy, porozumieniu ludzko-zwierzęcemu. Tak. Pisze o tym, że nie tylko ludzie pomagają zwierzętom, ale i zwierzęta bardzo często wiele rozumieją.
0: I pomagają ludziom.
1: Marino, jak tvariny reagują na wojnę? Jak zmieniuje się ich powiedzinka?
3: No,
2: i skilki one rozumieją.
1: I skilki one tak.
3: Dawajte tak. Reagują bezumowno dużo ważko. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків, але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили...

Wie pani, że z tego ronda trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed dziesiątym cała horda pali tam jak w ogień. Jak się jeździ na taryfy, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9-3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jakby ich nie drzwiami, albo z ludzi welur mnie tu który. Pani nie pyta mnie o miasta, tu rytm, ja tu jak wszyscy wie pani, byle do emerytury. Byleby na własną miarę, tak lekko świeczkę i trochę ogarek. Niech mnie pani nie pyta o miasta tętno, co ja wiem, człowiek wrasta w obojętność, żeby nie oszaleć.

aż chciałem iść z nimi. No, w końcu nie poszedłem. A tu ten skwer to dla tych, co im pilno. Pewnie kojarzy pani z gazet. Tu dziewczyny stoją, jak jest zimno, to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną, a może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś. Więcej nie powiem, tak sucharskie rodo. Ale wie pani, różnie są ludzi z głową. Lepsze już milczenie niż żeby się wykłócać, kto tu kogo. Ja daję minusa, a ktoś siada obok. Tutaj skręcę na obrońców wiary. Pojedzie

0: Zawsze mi się wydawało, że to będzie fajne, że wiesz, wozisz ludzi, oni potrzebują podwózki i ty akurat to masz, więc wsiadają, jedziesz. No żyć nie umierać, przepiękna robota. I taka była. Tylko były też minusy.
1: Sama praca taksówkarza jest ogólnie pracą bardzo przyjemną, tylko nieraz są warunki niesprzyjające. Ale są tacy, którzy to lubią, bo to nie to, że on 13-14 godzin jeździ. On w międzyczasie wypije sobie gdzieś kawę, zje obiad, podjedzie do rodziców, coś zrobi. To nie jest praca, to jest tak jakby styl życia.
2: Tak naprawdę cały czas jesteś w pracy, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy masz tą myśl, że siedzę tu z rodziną, nie wiem, czy jemy obiad świąteczny. Ja myślę, kurde, właśnie teraz jest oblężenie, teraz są kursy, no nie?
3: No tyle mnie w domu zdenerwowali, to od razu wyjeżdżałam do pracy. Przecież to jest taka praca, do której zawsze można iść.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Ви на хвилях Польського радіо для України. I spit phrases that'll thrill you. You're nobody till somebody kills you.